wiarnic nie chciałeś brać, lecz sprawił to księżyca blask, że piękność jej na zawsze cię odbiła.

jest w każdym słowie światła płyn. Jest w każdym słowie światła błysk, nieważne czy usłyszysz.

Tak się starałem, ale cóż, to ty tam tylko zamiast czuć. Lecz mówię prawdę, nie chcę was oszukać.

Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami.

Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami.

0: Minęła 11:30.
1: From Feature Story News in Paris, I'm Ross Cullen. Jared Kushner, the White House envoy for the Middle East, is due to meet Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on Monday to press the Israeli leader to accept the Gaza roadmap. US President Donald Trump has ordered a scaling back of annual joint military exercises with South Korea. And the actress Hayden Panettiere, the star of popular television series including Heroes and Nashville, has died at the age of 36.
2: Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005. A numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami.

Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami.

W ostatnich miesiącach znacznie zwiększyła się liczba zaginionych kobiet w Polsce. Społeczna komenda policji podała właśnie wiadomość o kolejnym tragicznym wypadku. Zaginioną 19-letnią dziewczynę, według zeznań świadków, widziano ostatnio przed 14 dniami w pobliżu Podmiejskiego Lasa. Policja nie wyklucza morderstwa na tle seksualnym. Trwają poszukiwania.

Jeszcze się nasuwa puenty wariant drugi. Kupię se lizaka, szybko spłacę długi.

żoną szą wątkową koła, wątkową tak jak lód. I do tego serdelnową, serdelnową.

Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami. Fiorda.

Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami. Fiord.

Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 400 05, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami. Fiorda.

Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami. Fiord.

że taka szara, wręcz ponura. To przez nią ptaki odlatują, a białym puchem śnieży w górach.

0: twarzy i szczegółki zapisuje.
1: Antka, który protezuje, razem tanką, czyli klubno, ekscytuje zaś na gumno.
0: No a potem już śmietnikce raczy swoim weseliskiem.
1: Chociaż feta to niezwykła, nie dla wszystkich, bo na przykład Kuba Socha obciął sobie nogę w stajni.

0: Złożeczeń duże
1: wiążąc i nie szczędząc razów bachu nawóz, wsiąki nawóz
0: i wywożą już na dobre jak poza Lipiec obrym. Nie dlatego nawet matka
1: wcale monta chłopi
0: gładka.
1: No i widzi!
0: Nie, nie dlatego nawet matka
1: wcale monta chłopi. Jesień, zima, wsta, lato, cztery tomy dzieło ma to.
0: I choć dostać rzecz nieprosta, Raymond Nobla za nie dostał.
1: Nic już nie ma do dodania,
0: pora zasiąść do czytania. Nie dlatego nawet

Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami. Fiorda.